0: Boss.
1: Ndizizi wakufotokoza uchesa.
0: Siku za sabudo panzi zu tega ato kumauro na mapindi koro.